0: Santi, tuchaliko. Kino, tichirinda mikono mitongole. Wabula chiberawo, mumbere zaabu lirunaku. Ngo, kuteka Gilpiz mungaloso. Enowe mula soru wazi, uruweleke ruwabu seko uomu. Gilpiz abadewo, ukumalira dali miaka binji. Mukakam, afunika, atenga abamu uomu nyo. Ngo, tabute muka tonic. Uruweno newe misane mikuano joku. Bange visele virunji, titubiteka teka, bie kola vyoka. Gilpiz, leke visele vyesanyu vitandike. Umwengo mungi guwabulabe iliobula mbo. Tekutundi bweri aba batanaweza miaka 18. Nyono uwe gendeleza.
1: Infinix